hwɛ obi ɔbɛba bia ɔbɛte ne samea obi ɔbɛba bia nipa ne bɛyɛ dɛ ɛbɛte ne samea na yɛnie o Ghana Blasters yɛna yɛnie.